0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Yo, we the
0: hit music station.
1: Hey. Fajn.
0: Vždycky hot,

0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.